0: Poszło. Ponad to.
1: Mała babuszka Roksia Maria.
0: Muszę Maria. Maria. Maria. Oj, koniowa. Oj, ładne jest. Nie,
2: zgadza.
0: No, dobra, dobra, ale nie ma. Piękna jest. Moja maja, ja mam to na dobra, że ona jest. Kwa, to nasi.
2: Oj, ja, ja, ja.
0: Karena mama tadi muncul aja dia nggak punya masih bohong.